0: Nie wiem jakie.
1: Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Včera, dnes, zaran, LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

miłość, niedojrzałe grono. Wzięto nas tu Allaha, tu perełki wschodu. Z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze od wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 3. Piatnycia, 17 sicznia 1947 roku. Czerteż powit Sanok. Iz czerteża, sianockoho powitu, pyszut bratowy w Ameryki pit datom 1 listopada 1946 ślidujucze. Listy, które pyszete my dostajemy, idu 3 do 4 tyżni. Cenzury, że nie ma dłuższy czas na wasze pisma z Ameryki, no nie znają, co takoż nasze pisma w Ameryku idą bez cenzury. Pakunki takoż dostajemy wsi, za które serdecznie dziękujemy. My żyjemy w strasznych nastrojach, że drugi rik. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychody dmysel. Kolib, że prydę swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmo. W pamięty na wsegda ostane sej siry zimny den, kole wojsko hnało pit bahnetom na stacyju ludej z naszego seła, jak ich opryszkił. Zaszto? Nikt to nie znaje. W piśmi nie może opisaty, bo nie staje sliw, aż jak gospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i cierpienia naszego naroda w 1946 roku. Iszcze jak front był, to lipsze było żyty. Kole parszywe niemieckie okupanty znuszczali się nad ludmi, to takiego żalu nie było, bo to byle czuże niemakę, a teper znuszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń pryde wieczer i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pali cię dookoła naszego sała. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz sztoraz bliżej. 20 wersnia spalił się Prusik. Teper takie dije się, że to historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś byli, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczyniki swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoit i koleś nie koleś zachlany rymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaż i podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czerterzy, nie w zabołodciach. W czerterzy jest Fećko i jego żena, Kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołodciach ostaleś myśkił, tynnyk, florko. Tak ty oko jest naszych ludzi. A tych, co znuszczają cię nad naszymi ludźmi, jest dosyć. Drodzy bracia, prosimy przysłaty ruski kalendar, bo prawdę skazaty to nie znaty, że kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyją. 8. Powit Gorlici. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski, Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie piszę, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my pereżyli do tego czasu nad ją, że się da jak z minut do lipszego. Ja wydził z waszej gazety, że wy tam się znate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie lyszyt, bo bandy sud po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tym chodzą wszelejakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadł, sedasz to zabierą. Stefanowski wkrali konia, a Onufryjowy Labiwskomu w Klemkiuci teper wkrali dwie ostatnie korowy i reszta, co mał. To takie hełżycia. Życia. A bandyriuci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach, w żalem kiunema, piszle na Ukrainu, de czarna zemla. Zimy heł dotychczas nie było, aż teper, drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkę. Teper ostatnim razem chmer Petro Cankier, a perednym jeho brat Wasel. Tak oba cękry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych dwóch syniów bandyty zamordowali. Starszy miał 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemeczyni i powernął, a teper ho zamordowali. Ludę z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dełno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotrity derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. To jedno szczęścia, że Ameryka pakunki nasłała, to lemkiu trochu preodiła. Jakby ste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widaj te cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemeczczyny tetę Sztewkę syn za żeną, bo był żenaty z Jonasową Diłką i oboje byli w Niemeczczynu zabrany, a teper się wernuli. Pryszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją ojczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a otwitane majut. To proste dwa senianio, żeby ste im powili. I najnapyszut do niania, bo heł poczta dochodyt, a w szarach kradut. W drugą piśmie z bilanki, pod datą 2 listopada 1946, pyszut. A mama pożeni Sztefaniu wpali spodu i się bar spotołkli, bo iszli czerłachy chołaty przed partyzantami, szto siedziat po lisach. I w nocy napadają, i rabują tato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna ze sobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta tak het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno są uzbrojeni. A dowiedzieli zmy się o Maksymi z Prymirkiu, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemeczczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima w peret wojułaty, to tyż został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i tyż dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebiści Róży, szto mała z Dudką Petrą, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre siachę nie zakazuje, wszystko stroicie na jakąś zminu, straszna drohowyzna i kilo sołoniny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nic, lem w serabunkę i zabójstwa. Jak prydot złodije, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żołtny miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje, milicja w psiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, szto z toho bude. Rusyniaka Sałka, toho z Berecha, piszło dwóch chłopciów w dorohu z dechcią, to obok pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im neje. A nianio ich piszą hladaty, to ledwo żywej. I na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w poczcie wybory, ta czochosy mają pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie mają pryty 4 dywizji, to u nas już kwartyry są pozamalane. Nam się dobry chył powodyt. Bo po swojemu siadity nie śmieją twczyty, aż to nas taka kara muczyt. Taż Rusyna tyż Bóg stworzył, a nikole prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemeczczyny, że nam bude dobre, bo budeme mate prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemki u tisiaczy wpale, bo piszli wojuwate za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchom wojuwaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale przychody te wojaki od wojska, a druhej z niemieckich taborów na swoją rodną zemlę, a tu swobody neje. Kotrej był raneny i to się dorobił, bo musi się ciężko muczyty i nie jak to pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chce. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam Buda do Jerszoho przychodyło. W nas siadi od czuda. Ukraińska powstańcza armia z polskimi starorządowciami rujnują banki, seła palat mosty popalele Łosiu i ropyci ruski. Tak razem wojują te naprotiwko rządu polsko-sowieckiego. Aż to bude dalej, to niewidomo. Jak wypadły wybory. Jak tak bude dalej, to prydę do zahalnej domowej wojny w Polsce. Uścia ruskie, powit gorlici. Pysma od tata i ditej. Aleksander Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, pouczył pysmo od syna swojego szwagra i z uścia ruskoho, powit gorlici. Sam on powtarzaje to, co pisał i w poprzednich pysmach, które były już pomieszczone w karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lit, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żeno jego z ditmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Wostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołho w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusynów i Ukraińców. On wernął się do domu, a potem pojechał w ostoczną Haleczynu, jaka nachodyła śpit w picowicką własnią, hladaty żenu i ditej. Najty ich naszą, no nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu, pit niemiecką okupacją. W tych czasach przed wojną w Sowieckim Sojuzie było dobre żyty. No, stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kulturi, ryszył, że pod Niemcą bude lepsze jak w Sowieckim Sojuzie. Tak on wernął się do swojego sela, gdzie żyje do swoich por. Teper on za swoimi dietmi przyszedł do dida w Ameryci. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dity pisze po rusku, bo one chciały pokazać, że one nauczyły się za półtora roka w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy je ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, że wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodem uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ależ to z toho. To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknuty tylko tot człowiek, że tam rodził się, albo taki, że my nie ma wyrosne od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sudryszny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu. Heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 lutej. To nie znam, czy prawdu by się dojut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperiszniu gospodarku i podążaje tak. Za tych 20 roków niemało świta ja obyszał i nie z jednego peca trzeba było chlibisty. Otoż nie dumam heł sidyty, ale trzeba bude tak de hladaty takoho chliba dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczajut, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczat lem po polsku. Moi dity znają i po rusku i obydwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wyznate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i te prwe i chaty do Rosji. Lem trzeba i chaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można i chaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz mojego brata, Doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszła afiszy ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselety się do Rosji, to najzgołosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie budę. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie budę po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Teta nie poznale by Uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludy nie dali zarosnuty. Pismo jest z woli Michowoj, powit lisko. Soroka w Detroit paru miesięcy temu nazad dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiadać się, czy żyje tam dachto z jego rodyny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodynę. I z waszej rodyny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszym brat i Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a meny zostawił z małymi piaterymi dietmi. Ja jest kulinyczowoho Andrija Diuka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żoną i dietmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Takżto nie leszyli się nikto z Sorokiu, tylko ja z dietmi. Na woli zostało Sorok family, w Balnyci 15, Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku sześć familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi druhy ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma też to kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jełka Soroka prosyt o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego murza. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do biednej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do Sowieckiego Sojuza, bo jest u niej piatero małych ditej, a i stareńkie rodycze jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także pismo od swojego przyjaciela Andrija Liszczaka i z toho samego seła. Między innym Andrij Liszczak donosyć, że Hwoli Michowi jest 50 rodyn wsioho razem z Polakami. Seło do połowy wypaleno, a drugie seła to zowsiem spalene, jak Łupką, Osłowycia, Manią, Solinka, Zubeńsko na połowę wypaleno, a Smolnik wypaleny po kocybanku, poniżej chyży stoja, ale pusty. na woli spaleno w doliśnim kąci od Smilna pochomu, a potem popiłstwo. Hrycowa Ambrochowa i Kwanykowa, potem od Bruchacza Podacka, potem Bohordanyn, Błyszakę oba, Maryszczaki u Szwajka, Wuszyłka i Rapania. Błyszczak Mytro zhorił wraz z Chyżą, a syny joho jeden umarł w areszcie, a drugi zhynął na wojni. A my, to zostale, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w noczy. Odże jakby posyłał do jaki pakunok, to asekuruj dobry. Bo jak zwyczajno, to połowynu zaberut. Heł bohato posyłają, da ich to asekuruje, to wsio przychodyt. Krajan z Neznajowy dowiaduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z Neznajowy, śledujuczu prośbu. 26 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomistyty tych paru swój chłaszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zoseła Neznajowa, syn Hnata i Maryi, żyju w Selibortne, powit Gorlici, poczta Sękoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, po mużu Nycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed Światową Wojną. Czuja od brata Iwana, że to mieszkała w Junkers, a te periany mają żadnej wiadomości, gdzie ona jest i co żyje. Adresu nie mają, bo ciła nasza rodyna wyjechała do Rosji. Tak tą drogą chodziłby ja do widatysia, gdzie żyje moja sestra. Kto by o niej znał, proszę daty jej znaty za mnę, albo prysłaty mnie jej adres. Szlu jej i ciłej rodyni szczere pozdrowienia i żełaju wesołych świat, rożdestwa Chrystowego i szczęśliwego nowego roku. Michał Gracoń. Prośba krajanam i z hrabu. Iwan Papajła i z Port Arthur, Ontario, Kanada, prosit pomistyty w gazety śledujucze. Poszukuju robowskich, może rogowskich, bo w piśmie na jasno, i z sela hrab powid jasło. Synowe ich brata Wasyla byle zabrane na prymusowe roboty do Germanii i one teper nachodziacia w amerykańskiej zoni w Germanii pod opieką UNRRA. To te synowe chotile by dowidaty się za swoich stryków Ameryki, które pierwsze perebywale deś w New Yorku. Kto by o nich znał, bo one same, proszę napisaty na adres John Papaiła, Port Arthur, Kanada.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieriacza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku. Deż twoje kryła. Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanego, wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horiucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Wuszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanom gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy lamgiuszkę śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

Ai, bai, okata, kale, belka, zalata, a o dzieciatki mało i palo, trzetawo. Ai, bai, okata.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

0: lemkiusko archiwum je miejscem, w którym poczujete prohistoriju lemkiu, jakich de inde ne preczytate, ani ne poczujete. Słuchajte z lemkiusko archiwum w radiu Ruskoj Bursy Lem FM. Prosit, Paulo Hanas. Dneska w lemkiuskim archiwi druga czas besidy z znanym lemkiuskim dijaczom z Michałowa, panom Michałom Romaniakom.
1: Tak si w seli dijali do jakiej organizacji?
2: No to, co ja znam, no to była straż pożarna, male sykałki, no to też jakieś są organizacje, prawda? No i druga, to w czasie wojny to była tak zwana kooperatywa. To členy, no to też jakaś taka organizacja, kooperatywa. Akuratnie w czasie wojny była w domu, tam gdzie mieszkał dawniejszy, gdzie miał swój sklep, Szlama, Żyd. No jego nie było, to tam stworzono kooperatywę.
1: A jakie czasopisy ludzie czytali przed wojną?
2: A to nie znam. Nie znam, ale co si, jak mi szwagier powiedział, to wychodził taki czasopis Lemko. A jak dokładnie czytali, to ja nie znam. W każdym razie, że jakiś czasopis Lemko dochodził do...
1: Wydawani przez Lemko Sojus, tak.
2: No ja bym jeszcze chciał powiedzieć o znanych Lemkach, albo o nieznanych Lemkach, to w Florencji.
1: Dobry.
2: No, na pierwszy, powiedzmy, jako pierwszego, to bym wymienił ojca Kuryłu, który akuratnie organizował tą Republikę Florencką. No, to o nim piszą w różnych czasopismach naszych i w książkach. No to znaczy, że znany był, prawda? No, o tej Staranowski, prawosławny z kolei, też znany był, bo aż i w Krynicy prowadził religię w czasie wojny. No i jak już wspomniał, on był tym, że utrzymywał dobre relacje między prawosławnymi a grekokatolikami. Także nie znam się na tym dokładnie, jak to ono jest, ale jak kto wmer, to išli jedna do druga, albo jak się żenili, to też išli jedna, znaczy išli do tej cerkwi. No. Poza tym no, znanym to był Wit Aleksander Dubec, što vituval po Florencji aż 20 roków. No to musiał być dobrym witom, skoro tych kilka kadencji go wybierali. Znaną też była Anna Klucznik, akuszerka. Nie tylko akuszerka, ale i żylarka. Ona babyła we Florencji. Babyła to znaczy przyjmowała narodzonych chłopcy albo dziewczat. Mnie też przyjmowała, dała mi pozadku poriadnie, żebym płakał. Bo gadała, że jak dziecina się wrodzi i płacze, to dokoli będzie śpiewała. No to ja akuratnie wierzę, bo śpiewam. No,
1: a jako żylarka?
2: Ale że jako żylarka, no to tak daleko było do doktora, do Grybowa. A ona już się znała na chorotach, bilsze jak inszy. No i pomagała jak mogła. Poza tym, no, chciałbym wymienić tu i Wania Gojdycza, to jest mi dziedo. To on był wyrywacz zubiów. Tak go nazywali, wyrywacz zubiów. Znali go nie tylko w Florencji, ale znali go na okoliczne seła, bo przychodzili z różnych sił do Florenki rwati do Wania zuby. A spotkałem jednego gazdu w Lubinie w 50. drugim roku. I win powiedzą tak, a ty odkal? A ja gadam, że z Michałowa. Tam z domu jest odkal. Ja gadam, ta z Florynka. O, Florynka. O, ja znam Florynku. Ja nie rozchodził tam wyrywaty zuby do Gojdycza. A ja mówię, ta to mi dido. A win powiedział, ale to cygan, cygan. Ta ja się tak znaty. Bardzo, no, posmutniłem, że jak to dido cygan, tak bym się wzruszył. Dido cygan. A win powiedział tak, przyzrył się na mojego zuba i powiedział, nie budeme rwaty. To szkoda rwaty. No, ale jeszcze raz otwór gambu. Jeszcze raz się przyzrył. A ja otworzył, a win raz i urwał. Bo mał, dido mał taki wyrywacz, co si z Ameryki przyniósł. I chodili ludzie z różnych sił, z Polan, z Ośnietniczy, z Ostawysza, z Ławka, z Bocariowa, właśnie do tego. No to był znany, czy nie?
1: Był.
2: No był znany.
1: A gdzie się nauczył zuby wyrywać?
2: No, tam w Ameryce.
1: Aż to w Ameryce robił?
2: No, gdzieś w Majnach robił, ja nie znam dokładnie. Lem si kupił takie do wyrywania tam, no. Był też taki pan Łanio, Dubec Olijar. Tam nosili do niego len. I win miał taką śrubę. Nazywali to śrubą. Znaczy, wsupowało się len do pojemnika. I win jakosy tak zakrutył, że potem wypływał olij leniany. No, ale to, że ludzie chodili do niego i z Florynku, i z Ławku, i z Polan, to oli robili, to chodili, ale krym toho, win też liczył ludzi, jak kto złamał nogu, ruku, to win to tak poskładał do jakichś tych szyn, czy jak to tam nazywali, poskładał. W każdym razie, no to też był znany, tak? No, trzeba było też wymienić pana Stefana Soroku, który był uczytelem tego pokolenia od 1010 roku po 30. 1910 po 30. Także i mojego niania też wczuł. Tak bym, aha, jeszcze był tak dido Wasyl Łuczkowiec, bajkar. Win właśnie najwece pożyczał tych knyżok w czytalni i win opowiadał nielem dzieciom, ale i starszym to, co czytał. A że nie było radia, nie było telewizji, no to ludzie rado słuchali, do niego tam przychodzili. Tam się odbywały wieczorki w nich. Win rozpowiadał różne bajki, różne opowiadania.
1: No. To teraz możemy chyba już przejść do nas.
2: Aha, jeszcze jednego, tak zwanego neznanego. To był pan Emilian Czerniański, który urodził się w 1824 roku, a wmarł w 1888 roku. To był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i kierownik katedry chemii. No, win akurat nie dla nas, można powiedzieć, no, coś dla nas mógł zrobić. Specjalnie może i nic, ale dla wszystkich to dla nauki zrobił dość duże, bo badał wody mineralne. Zatopiemy to w Usowianku, Kreniczanku, jakieś tam inne wody, to win badał. I wprowadził nazywnictwo drobin chemicznych. Dawniejsze to nazywali oksygenium, a win to nazwał tlenem. Hydrogenium, a win nazwał to wodorem. Natrium, a win to nazwał sód. Czyli wprowadził to nazywnictwo. No i jak moi wnuki Tam w średniej szkole w Czacia już to tych po polsku pierwiastków chemicznych, to już trzech czas głosiło i powiło, że pan Czerniański wrodził się w tym seli, to i mi dido, i że win wprowadził to te nazwy polskie, nie łatyńskie. No i właśnie pan Czerniański przygotował powiek dla toho, no, dla Mendelejewa do tableci. Do tableci tych pierwiastków. Duże Mendelejew z toho skorzystał. Jak jest znany. No. Także winny. Nie był dla nas nieznany, bo to mało kto o nim tam czuł, ale jednak taki był, no to chcę tu wspomnieć.

0: To teraz chyba możemy przejść do następnego etapu zwiedzań, który odnosi się czasu wojny w Florencji. Czy wy pamiętacie, jak wyglądało wkroczenie Niemców do Florenki? Chyba nie za was.
1: Ja nie
0: No,
1: pamiętam,
0: nie może
1: bo
0: iść.
1: miałem w to 2 roky.
0: Tak.
1: Ale pamiętam z opowiadań, bo to wyczytałem w takiej jednej książce, że rano, desi o 6 godzinie wkroczyli to te Niemcy do Florynki. No ale uważam, że moi rodzice wtedy by jeszcze nie wjazali konicz w granicach tam, bo tam mały konicz. No, ich nie było w selich wtedy, moi rodzice. To musiało być jakoś późniejsze, a nie o 6. Ale to już nie będzie. Otóż 6 września Niemcy wkroczyli do Florynki od strony Krynicy przyszli.
0: Ale dopiero 6 września?
1: 6 września, tam od Krynicy. Już w przeddzień Polacy zorganizowali na końcu seła, bo to zaraz drugie seło to już polskie, zorganizowali tak zwaną obronę narodową. Tam się okopali za naszymi pasłyskami, bo my mieli akurat nie za białą pasłysko i za tymi pasłyskami się okopali, także widno było z tego miejsca dobry drogę, którą szli, bo droga była poza sełą. Widno było dobrą drogę, którą szli Niemcy. No i zaczęli, jak już podeszli bliżej, to zaczęli strzelać. No to Niemcy... Aha, zabili jednego Niemca. Niemcy nie chcieli im być dłużni, tak się mali jakieś tam to działka. Tak się skierowali to działka tam za biału. No i dość duże ranili. Ale specjalnie tam już nie szli za biało. Tylko tak zdrowo. I tak si poseli strzelali. Moja teta wzięła mnie na grgy. Znasz to, to grgy?
0: Nie.
1: No na plecy. Tak o. I wtikała ze mną do Medvedžího. Medvedže to taka prorub, gdzie tam drewa były, można się było schować. Tam ludzie wtiekali, inni wtiekali, gdzie mogli. Ludzie się chowali. Prawdopodobnie, że było około 2 godzin takiej strzelaniny. No to jeden Niemiec zginął i kilku Polaków. A potem już tak. Na drugi dzień to już taka wielka hurma tych Niemcy wkroczyła i to był to pierwszy to.
0: Ale czy to na pewno było 6 września?
1: Tak, przynajmniej.
0: Bo to jest, bo pierwszego zaczęła się wojna, to
1: tak.
0: Bardzo długo Niemców nie było.
1: Ale bo one przeszły od Słowacji, a nie od Tamale.
0: No
1: nie od, nie z Polski od Tamale, tylko od Słowacji wkroczyły, no. No to tak, gdy jsem tam czytał i tak gadali, że 6, a czy dokładnie tak to.
0: I w trakcie okupacji Cydako z seła aresztowano?
1: A tak, aresztowano siedem osób. Aresztowano pana Wasila Dubycia. Powin naszą ulotku, ruską ulotku, no tych ulotek było duże, chodź to mi znajdę, a win naszą i tam wskazywał tam innym w szynku, to znaczy w korczmie u pana Kucaby. No nie znacie, kto tam o tym doniósł, jego, no, jego aresztowali i zginął w tym. No, pan Wanio Pałka zasłonego. Kto się tam doniósł, że zabił bacia, czy jak to nie. A kto wtedy nie wilno było tak. Oprócz tego a Hryc Wilczacki, Wanio Wilczacki, Hryc Klucznik i Antony Piech dostali się tam, bo organizowali perechit oficerów polskich horami do Telecza. Znaczy, oni prowadzili.
0: Ale to jakich polskich oficerów? Jeszcze no, z początku wojny, tych z kampanii?
1: No, tych, co chcieli dostać się do Rumunii, tam przez Słowację, jakoś można było lepsze perejty. No i oni zgnuli. Ale znaczy, ja się dowiedział, że nie tylko oni, że i inni pomagali, ale oni, tych czterech, nikogo nie wydali. Mi się zdaje, że w tym przypadku, jak oni nikogo, a na pewno ich tam zwiedowali i katowali, żeby się przyznali, kto jeszcze, prawda? A oni nie wydali. No to znaczy, że według mnie to oni nasi heroi.
0: Tak.
1: Za to, że nie wydali. No, wernął się, też był brat Hryca Wilczackiego, brat Hryca Klucznika teraz, ale on przeżył. To on wernął się.
0: One...
1: Z tym, że Hryc Klucznik to uczytel. No, uczytel przyrody we Florencji.
0: I wszystkie one były w Oświęcimiu? Czy gdzie one były?
1: Tak, to wszystko.

0: nasela przez Armię Czerwoną. Pamiętacie już?
1: To kuścio pamiętam, bo trzeba powiedzieć tak, że Florynka by nie było, jakby było jak mało by ty. Co to znaczy? Florynka była okopana. Niemcy robili wielkie tam tak zasiki i okopy. Znaczy zganiali ludzi z różnych sił i to, ludzie to okopy kopali. Odżeż najprawdopodobniej Niemcy wygłosili do tych okopów, jakby Czerwona Armia naterała. No a wiadomo, że jakby był front, chyże drewniane, to by się, cało by się spaliło. Tak jak to tam koło Dukli było, tak że się kilka sił spaliło. Przepraszam. Ale oni przez Florynku wtikali do okopów niegłośno, bo się bojali, że Ruski, które z Osancza poszli na Łabowu, im zagrodzą w Telecie przez to przewał telecki, bo tam jest przełęcz telecka, przewał jestem, tak? Że im zagrodzą, to pilno wtikali i leżali wszystko. No ale jak Niemcy, nikt nie znał, jaki to będzie to no, koniec, to i ludzie wtikali do lisów. To była zima, to było druga Veleja, druga Veleja przed Jordanem. No to, które to było 18 sierpnia. Wszystko wtikali. Moi nianio i mama i sestra i ja ciżśmy wtekli, ale do takiej chyży, że jakby Niemcy albo Ruska chcieli, to dobre było do niej strzelać, bo była bardzo widoczna, ale tamśmy się zatrzymali, a babka nie piszła już, nie ruszała się. No i akurat nie tak się stało, że w tot czas wmer mi braty i ja im piszą do babki małym powisty babki, żeby piszły do jego mościa się zwinaty o tym, jak to tam pochować. To było już rano na Jordan. Ludy w seli nie było, wodu się nie szłatyło naturalnie. Ludy w lisach albo w chyżach na przebudowie, to daleko od seła, de negdelem byli tate. I mene pustili do miły. Tak się dywuju im do dneska, ale taki mały chłopiec im przyszedł do babki. No, i tak im z babką już został. Prawie do popołudnia. I taki susid przyszedł do nas i mówił, nasze bracia już tu. A babki tak powiedział, no nasze bracia, to znaczy się chodziło o ruskich. No jako pierwszy nabiło ubrane, bo to zima była, przyszli do chyż. No babka im tam musieli dać, że to isty, nie znam się. Co tam było, nawet nie pamiętam, ale byle by głodniło. A Niemcy już nie było. Niemcy już powtiekali. To wyzwolenie seła takie właśnie było. Bez...
0: A duże chłopców z Florynki zapisało się po tym do Armii Czerwonej? Na dobrowolciu?
1: Tam nikt się nie zapisał, lebo po prostu ich wzięli. No. Taki był, co zabierał. Pan Zwoliński pisze, że 14. A to nieprawda, bo 18. No. Nie wernuło 5. Akurat nie tak się stało, że który szedł tu sprowadził do naszej chyży takiego oficera ruskiego, że my musieli wynieść się ze spalni do izdebki, a tam zimno było. W tej izdebce on się tam zagnieździł prawie na 2 miesiące. I wychodził i maty tych chłopcy do Krasnej Armii. Od sicznia tak. No, i nasi musieli z toho pokoju się do izdebki przenieść, a ja tak jak do kuchni, bo to my mali 2 pokoje i kuchnię. No to z tamtej spalni trzeba było się wynieść do nieopalonego, bo on się tam panoszył. No i zabrał, widzimy, na trzecioch tych chłopców.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie bolet. Im piszą. I jeszcze bardziej bolet.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiwie dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne Babilie pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

Wiatry góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Choć dneska witorok i jakż to witorok powinnyśmy się strytyty w programie sztonastci po hołowi chodyt, to ja zaproszę was na słuchowisko i na następny czas noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Za zminu bars przepraszam, ale dumam, że i słuchowiska przyjemni w tot światoczny den budę wam posłuchaty. Besidujut przyjaciel, dam nie maje przyjateli muszczyn. A heł człowiekowy bezwilni nasuwać się ryszynia, ostawaty jak raz barże drugim, to znaczy przyjatelom muszczyn. Choćby dach to był Herkulesom i na rozstajniej dorozi nie znał kotrom z dorych drużestwa pity, to prawdziwa intuicja nakazałaby pity prosto na drużestwo muszczyn. Nie możesz powisty, żeby dach to odbywał od protyłnoho dorohowskazu, ale komu dopomachat boski Olimp, toho win powede i bez toho prawylnym putom. Budesz daczyim przyjatelom, tołdy nyjak z nym swarytysia. Budesz przyjatelom dam, to lysz na diju na swaru z nyma. A swara z żeną to przyjemny balsam. To jak to ty manewry przed wojną, w których z druhym bratnim połkom zaczynać się borbu, lubisz ho, a jednak pragnesz pobidy nad worohom i radujesz się, koli tot ulubleny woroch wycofuje się. Za to na bankieti obijmesz ho serdeczniejsze. Nejenycz barże interesuju czoho, jak sporyty się z krasną damą. Olem w dneśnich czasach tot urok sporu kus pryblit. Boże sochrany od dumok, że najty interesujuczu damu prychodyt z trudom, lem to, szto krasa dam w hneśnich czasach ukryta dokładnie pit tym rusalczynym śniżkom. I to jest sprawiedliwe. Precin każdy skarb, wse ukryty i czom barże schowanej tym wekrze wyklikuje zainteresowania. Koli win za barz dostupnej i widocznej, tołdy perestaje oboty interesujuczy, lude perejdut poprynym i any ne smotriat. Woszą jem, toho wieczora do izby Antypa. Aj, wyczu dwa damskie palta. Cy to ne hości? Indyjskie prawo zakazuje, że nam śmijaty się bez zasłony zakrywajuczej lice. W ich śmichu niebezpeka i czar. I czuję z daleka w drugiej komnati damski śmich. Swoją drogą tam lipsza satysfakcja bude z poskromlinia toho grymasnoho śmiszku. To był paroch Panteleimon zo susidniego seła. Jedna dama to joho młoda diuka, a druga teta. Innych to by nie poznał, że to teta. Szto do młodeńko i diłki, to tota zdawała się byty harda. Ona nazywała się Jewlalyja. W kińcy, sztoż mi jej imeno. Może powiste, że w duchu rozdumował jem nad zwłócznistiu toho imenia. Że powtarjał sobie bez perrywu. Ewlalyja. Wy może się zaczudujete, ale ja lem na kińcy jej wydił i z nią besidował. Jej figura zniewolująca, krynolina z najlepszego gatunku, fularu malowanego przez ofeliable z pasami morsko-zelenego i piskowego koloru, werchnia werstwa prozdoblena ryszkami z toalt espań. W to tybiówkę wchodził w tiaty gorset pit kreslujuczej figuru z daleka na kryj rozkrytoj kozaczkę a la Louis z czornoho atłasu, spitko trochę wyzerała fyszutka zo szamowoho mula i koronkowa szmizetka. Na ramenach modny epoletyk, rukawy mało składysty. Szyju falamy
obwywała szeroka, spuszystoho muslynu kryza, w kotrej lyczko słowno tonuło, a było ono delikatne, krasne. Zadertyj nosyk, szelmowska borotka, temnozelene oczy, a włosy mało ne w temno cynobrowy, barże temny jak w cynobrowy. Jak cheruwymok w obłakach, tak zdawała się jej hołołka pławaty w lokach. Koafiura a la Antoinette, jakby specjalnie dla jej lyczka stworena. Od czoła jeden riad lokiu, pitnym druhi po szyju, a trzeci riad padajuczy po ramena. Wszystko toto obwedene czorną aksamitką i zawerszone kwitą bzu. Ona by siduwała niewelo, ale henny jaka istota nie mogła dijty do słowa, wszystkie słowne bilety zamowlene były prez jej tetu, chlykeryju, druhoho imeny Nymfodoru. Żal, Ariost nie wyliczałby jej krasy, proto że ona była ukryta pit rusałczonym śniżką. Diwycia, glikeryja, nie była borony Boże, ani prystara, ani wikowa, na jazyk przychodzet, neżto incze jak panna w pełnym diwoczym rozkwyti. Jej krynolina była skratka z toho szkockoho tartanu, szeroko czerwony i syni pojasy kryżowali się perestot tartan. Stanek już inczej. Heł diwocza delikatnis, predstawlena to wybywany i biło i lelyjowo w nezabudkę i bratoczkę sztof granule. Tot stanek ułożony był zo samych kontrafaut i czyslennych kokard. Na wetmani najwekszy kokardy wyskakujuczy w bik, na ramenach tyż w bik, pit szyją jak witrak, a na wysoki pompadurowi koafiuri za skokarda na dwa kinci. W jakim momencie życia była chlykeryja, druhoho imeny Nymfodora, okreslety byłoby nelegką zadaczą. Wdam je o jedną poru życia męsze jak w muszczyn. Wdam ne je o seny. One wse przebywają wo weśni albo w nadii lita, a kole już przechodziat z jednej pory do drugiej, to idą prosto z lita w zimu. I glykeryja była w tej pory, kotroj chłastywi wdam neje. Ale mirtowy winec jeszcze nie jest niemożliwy. Galickie riuniny besidują, że odległość między bytom a nebytom jest niemożliwa, kiedy potrzebuje się jej do przygotowania szoleta albo kwasnej ryby. Byty bez wincia, a byty już z wincią, kwestia krótkiego czasu. I jak glykeryja nosyła na gorseti tajemniczy kwit chryzantemy, to hymen, choć do teper spyt, a wse je w niebezpeci probudzenia. Na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że za zminu się nie gniewate. A na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję bardzo serdecznie. Czytała Monika Tylawska.

Miałem sentyment do Takołysza. Pisałem ho w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znów mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu. Jeszcze jeden nadziei den gołtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, szto twój wymryjany świt. Wielka kazarma.

0: Jest četver 13. srpnja augusta 2023 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Od 20. do 25. lipca juleja na cmontery w Kładoszowi prochodził drugi etap remontowo-poriadkowych robit uedenoch w ramkach akcji Kamaniare Kočero organizowano lemkiuskim ansamblom piśni i tańcia Kočera z Lignici. Były to intensywne dni z pilnej pracy, podczas których wolontera poriadkowali teren i zajmowali się robotami przy zachowanych lemkiuskich krestach. Fłony były już wedeno roboto na tom smontery. Organizatora akcji informują, że jeszcze tego roku, w wiosnie septembry, planują wrócić do Gładoszowa, żeby przedłużyć robotę. Kto chce, może uczyć. Jak informuje prawosławna parochia Świętej Trójcy w Lubinie, może już zapisywać do uczestnictwa w drugim połomnictwie kopalnikiu na Światu Horu Grabarku. Połomnictwo niżnośnajskich kopalnikiu odbude się w sierpniu augusti na prestnik preobrażenia gospodniego z błogosławienia Władoka Juryja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Juryj przeznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalnikiu, jaką jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Połomniczestwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbude się ono w dniach od 17 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdziecie na sajcie lubińskiej parochii. Przypominamy, że jeszcze lem do zarany 14 sierpnia augusta w galerii Bielanka 73 w Bielanci możesz widzieć wystawę pracowni ikon Mandylion. Na wystawie są prezentowane ikony autorstwa Lidei Trochanowskiej-Pelak, Anny Trochanowskiej i Mirosława Trochanowskiego. Pracownia Mandylion dzieje od ponad 25 roku i tworzy ikony nawiązujące do tradycji karpackiego ikonopisu. Wernisaż wystawy był 16 lipca juleja. Twórcy pracowni okrem ikon tworzą też większe projekty, tak jak ikonostasy czy rozpis o chramie. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-terewianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidiu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Terewi. Koncerty będą organizowane maczeńczyma w cyrkłach Kwiatony i Warchomle Wielki w Mazierskiej Zagrodzie Włosy przy kostyli w Sankowi ta w amfiteatrii Włosowi. W programie podziei naszli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwie ore, a podczas dalszych dni wystuplat maczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyły będą też warsztaty rzemiosła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i ziele. Każda z podziei ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

0: LMFM.
1: Jest četver, 13. srpnja augusta 2023 roka. A na noviny Radia LMFM prosit Olena Stefanovská. Od 20. do 25. lipca juleja na cmontery v Kladošovi prochodil druhý etap remontovo-poriadkových robit vedenoch v rámkach akcii Kameniare Kočero organizovanoj Lemkivskom ansamblom Pišni Tanča Kočera z Lignici. Boli to intensívne dny z pilnej práce, počas ktorých volontéri poriadkovali terén i zanimali sa robotami pri zachovaných Lemkivských chrestách. Fóny boli už vedené roboto na tom smontéri. Organizátori akcie informujú, že ešte toho roka, v veresni septembri, plánujú vrnúť do Gladošova, aby prodlžiť roboto. Kto chce, môže učiť. Jak informuje pravoslavná parochia Švatoj Trojči v Lubini, môže už zapisovať do účasti v druhom pomnictví kopalnikiu na Švatú horu Grabarku. Pomnictvo Nižňošlejských kopalnikiu odpude sa v srpne augusti na prestnik preobraženia hospodňoho z pohoslovenia Vladoka Jureja, archiepiskopa Vrocławsko-Szczecińskoj eparchii Polskej autokefalnej pravoslavnej cerkvi. Vladoka Jurej preznačil jakasi čas tomu kapelana dla kopalnikiu, jakom jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Pomny čestvo svojim patronatom obňala kompania KGHM. Odpude się ono w dniach od 18 do 19 srpnia augusta. Detali najdete na sajcie lubińskiej parochii. Przypominamy, że jeszcze lem do zarane 14 srpnia augusta w galerii Bielanka 73 w Bielanci możesz widzieć wystawę pracowni ikon Mandelion. Na wystawie są prezentowane ikony autorstwa Lidei Trochanowskiej-Pelak, Anny Trochanowskiej i Mirosława Trochanowskiego. Pracownia Mandelion dzieje od ponad 25 roku i tworzy ikony nawiązujące do tradycji karpackiego ikonopisu. Wernisaż wystawy był 16 lipca juleja. Twórci pracowni okrem ikon tworzą też większe projekty, tak jak ikonostasy czy rozpisy chramiu. W dniach 26-30 srpnia augusta w zabytkowo drewnianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidiu odpude się festiwal Muzyka Zaklata w Terewi. Koncerty będą organizowane maczeńczyma w cerkłach Kwiatony i Warchomle Wielki w Mazierskiej Zagrodzie Włosy przy kosteli w Sankowi ta w amfiteatrii Włosowi. W programie podii naszli się artysty, jako reprezentują różne muzyczne gatunki, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwarne ora, a podczas dalszych dni wystuplat maczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podii towarzyszyty będą też warsztaty remysła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i ziela. Każda z podii ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne.
0: To były nowiny Radia LMFM.

jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, że ja u pana.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

bo chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszu się na stryczu. Marian Marco.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriaba.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.